zwykły, ten mi silny począł mi dwutepę zajem. Na końcu walce przestanął wić.